jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Адно жыццё – гэта цэлы свет, і часам, каб выратаваць гэты свет, трэба мець мужнасць і паставіць пад пагрозу ўласнае жыццё. Менавіта так зрабілі Браніслаў і Уладзіслава Пагажэльскія з Падаляшча, якія падчас Другой сусветнай вайны схавалі яўрэя, што ўцёк з беластоцкага гета. Праз больш чым 80 гадоў іх учынак атрымаў міжнароднае прызнанне. Сям'я Пагажэльскіх пасмяротна ўшанавана медалём праведнікаў народа ў свету. Паводле Барбары Леанцюк, у сям'і заўсёды памяталі пра гісторыю Шмуля Гербера.
1: Potwierdzeniem tego może być decyzja, którą podjęli przyjmując pod swój dach Szmula Gerbera w sytuacji wymagającej odwagi i determinacji. Historia ta była żywa w naszej rodzinie i Szmulko często powracał we wspomnieniach mojej mamy i jej licznego rodzeństwa. A że od tego czasu minęło przeszło 80 lat, moje pokolenie znało ją już tylko szczątkowo. A nasze dzieci co najwyżej mogły potwierdzić hasłowo: mój pradziadek ukrywał Żyda w czasie II wojny światowej. Wszystko odżyło na nowo za sprawą tajemniczego listu z Kanady, który nadszedł w lutym 2020 roku. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę miał okazję się z wami skontaktować. Trudno mi znaleźć odpowiednie słowa, by wyrazić uczucia wobec osób, których zmarły ojciec był tak mocno obecny w moim życiu od najmłodszych lat. Bolesław to imię, które słyszałem częściej niż możecie się spodziewać i o którym mój ojciec opowiadał mi wiele historii. Zwykłe dziękuję jest chyba nieodpowiednie. Powiedzieć, jak jestem wdzięczny, również wydaje się niewystarczające. Kiedy myślę o waszym ojcu, nabieram przekonania i wiary, że mogą być troskliwi, hojni i prawi ludzie nawet w najbardziej przerażających czasach. W imieniu całej rodziny wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dobry dzień się zaczął tu, zatem witaj dobry dniu. Ludzi wokoło więcej, więcej, więcej, więcej, wszystkim wesoło, w niebo wyciągają ręce i śpiewają do utraty tchu.

0: Менавіта складанае шматкультурнае мінула рэгіёну паплывала на то, што сярод польскіх праведнікаў народаў свету так шмат людзей з гэтых тэрыторый.
1: Приближаем то собі, повертаючись по вілу латах, коли не бувам. Ястем в Польсі, але не в тій історії не бувам стоку, що мешкали тутей поляці, жиді, німці, росіяни, білорусі, литвіни, українці, татарі, рома, хто не. То є теж дуже важне гетто Białostockie. Я то всього вхваняłem. Dlatego, bo rodzina ocalonego, zabudowa, została naturalnie przez Niemców przeniesiona do getta w Białymstoku, w którym Białymstoku, który w 1939 mieszkało około 100 tysięcy mieszkańców, z tego 50% etnicznej grupy Żydów. Jako update Yad Vashem, że tak, na rok 2024 zostało uznanych dotychczas 29 tysięcy sprawiedliwych, z tego na rok 2024 7318 Polaków, drugim będą Holendrzy ponad 6 tysięcy. Po nich, żeby uniknąć obojętności i ocalać dusze żydowskie, była Francja i Ukraina. Po Polsce i Holandii, to jest Francja i Ukraina, w sumie cirka 29 tysięcy. I naturalnie to się bardzo łączy, sam akt, że po dziś dzień Yad Vashem zajmuje się uznawaniem, ale znalezieniem dokumentów. Po tylu latach, to jest trzecie, czwarte pokolenie, już bardzo skomplikowane, nie Yad Vashem nie da za przegraną.
0: Прыклад пахажэльскіх, які ў самыя небяспечныя часы выбралі дапамагчы іншаму чалавеку, набывае асаблівае значэнне сёння. Пра гэта гаварыў прэзідэнт Беластока Тадэуш Траскаляскі, які звярнуў увагу, што памяць пра такія гісторыі дапамагае будаваць павагу паміж людзьмі і народамі і ў нашыя часы.
2: Міласць між народамі не є загарантована. Ona musi być pielęgnowana, muszą być pokazywane dobre przykłady, a wręcz przeciwnie, złe zwalczane. Dzisiaj też jesteśmy świadkami różnego rodzaju negatywnych postaw, dlatego też wśród młodzieży, wśród tych wszystkich, którzy nie znają może tamtej historii, którzy oczywiście tutaj nikt z nas nie pamięta II wojny światowej, ale dla nas ta historia jest żywa w przekazach naszych rodziców, jest żywa w przekazach książek, filmów, ale przede wszystkim jest żywa dla nas, dla ludzi wrażliwych na dobro, ale też wrażliwych na zło.
0: Колькі яшчэ гісторый мужнасці застаюцца нерасказанымі. Час уручэння медаля Пахажэльскім падляшскі вавода Яцек Бжазоўскі нагадаў, што ў Падляшы вядомыя праведнікі народаў свету, але многія імёны людзей, якія ў гады вайны дапамагалі яўрэям, дагэтуль застаюцца невядомымі. Іх пошук і захаванне памяці – адна з важнейшых задач на сёння.
3: Państwo Bolesław i Władysława Pogorzelscy dołączają dziś do panteonu grona sprawiedliwych z naszego regionu. Wspominać ich będziemy obok takich postaci jak Stanisław i Władysława Krysiewiczowie, zwani Nieba, bestialsko zamordowani za ukrywanie ósemki Żydów, jak Antoni Bochenko z Podkorycina, który ocalił 4 osoby, a po wojnie został zakatowany przez ubezpiekę. Z relacji z jednego z ocalonych przez niego wynika, że równie ważne jak schronienie i żywność były słowa wsparcia i otuchy, które przynosił ich wybawiciel. Szanowni Państwo, tysiące bohaterów, z których część została uhonorowana, ale byli przecież i są tacy, o których postawie nie było przecież komu zaświadczyć.
4: Bronisław i Władysława Pachażelskie żyli w wiosce Rastolty koło Zabludowa. Podczas wojny oni schowali Szmula Harbiera, jaki uciek z Białostockiego getta przed jego likwidacją. Niegledziaczy na pogrozu śmierci dla siebie i swoich dzieci, oni nie wydali jego. Pośla wojny Harbier jeszcze koło goda żył u siemi Pachażelskich, a później emigrował u Kanadu. Mienawita jego wspominy przed adzienia synu dopomagli zachować getu historię i przywiali do paśmiarotnego uszanowania siemi Pachażelskich.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Woś i tak nawet u dni z racji prochuczali prymaki, a my nabliżajmy się już do połowy pierwszej godziny dnia z racja i zostaje 3 chwiliny do 15.30 u Polszczy i 16.30 u Białorusi. I skażu wam krychu bolsz pra na dworie. Napełnał się, baczycie, to idzie śpioka. Chciał naszym pamierzy w oblaczność pieramiennaja, wiecier wielmi lochki, a do 1-2 metrów za sekundę, a cisku normie. Temperatura powietra od 23 do 28 gradusów. Noczu jasna, a temperatura tak sama dowoli wysoka, od 17 do 20 gradusów. Wieczór dalej będzie słaby, a cisk u normie. Zautra na Białostoczynie, Radzieńszczynie i Bierościejszczynie. Usiąż taki jeszcze w oblaczna, a nawet trzeba spodziewaca krótkoczasowych deszczów. Ale temperatura powietra dniem od 26 do 31 gradusów. I będzie jeszcze u następnych dniach, zdaje się, cieplej. Tylko pro nadworie, ciepier jeszcze pieśnia. Ja lubię twoje nieba szeraje, a zaraz po tym Jana Zapolska i nowiny biznesu i finansów.

Gurt Jam zachwycił nas do tego kapiści napierat. I my już odeszli do 16:28 u Polszczy i 17:28 u Białorusi. To może niekalki slow na temu nadworia. Siądnia u naszym pamierzy pieramienna oblaczność, temperatura powietra 23-28 gradusów, noczu jasna, z temperaturą od 18 do 20.

Czas od czasu trzeba wykluczyć mikrofon nawet w efiry. Z uwagi na to już to holas nie wytrzymuje. A no, dozwolcie, że ja już taki zakończę ty prognoz nadworia. Zautra u naszym Pamierzy w oblacznym z krótkoczasowymi deszczami. A temperatura powietra na Białostoczynie, Radzińszczynie i Bielaściejszczynie od 26 do 31 gradusów. Słuchajmy dalej Dnia z Racjaj i hurta Krama.

9 chwilin zostaje do 18 godziny u Polski i 18 u Białorusi. I do nowego wypusku nawinął wśród tychże, jaki rychtuje Anżelika Lalkowska. Ja chcę osobliwą waszą uwagę zwiernąć na dwie. Ukraina trzeci raz za dzień atakowała skład Wildberries u Rosji. A u Berlinie odmienili technoparat przez pogrozu ter aktu. Woś tak wyglądaje nasz świat u 21 stuleciu. Jakie jeszcze nowiny już poczuję, poczujecie już przez niepełnych 8 chwilin.

0: Пачалімы ўжо трэцюю гадзіну дня з рацыяй. Вітаю ўсіх вельмі сардэчна. У гэтай гадзіне, апрача таго, што паслухаем матэрыялаў, якія падрыхтавала Вольга Сямашка, запрашу вас таксама на афішу Анны Шайкоўскай і паліт-хіт Вітала Цыганкова. А пачынаем ад тэмы важнай, асабліва, што гэтай ноччу ў Польшчы, ва ўсходняй Польшчы, зноў трэба было слухаць сырэн. Іншая прычына тых жа сырэн будзе ў Беластоку. Калі 1 жніўня ў Беластоку, а 17-й вы пачуеце сырэны, ды яшчэ і з голасам, гэта будзе не небяспека, а праверка новай сістэмы папярэджвання. У Пазарскім ваяводстве мадэрнізуюць сістэму апавяшчання жыхароў. Старыя прылады замяняюць сучаснымі, якія змогуць не толькі падаваць сігнал, але і перадаваць галасавыя паведамленні. Пра хат работ на прэс-канферэнцыі 30 ліпеня паведаміў Патрашскі ваявода Jacek Brzozowski.
1: W województwie podlaskim do końca 2027 roku realizujemy bardzo ważny rządowy program związany z budowaniem bezpieczeństwa oraz ochroną ludności poprzez modernizację systemu ostrzegania i alarmowania. Taka jest nazwa tego programu. Ten program zakłada wymianę na nowoczesne syren alarmowych. Jeżeli chodzi o miasto Białystok, jesteśmy w trakcie finalizowania realizacji tego zadania. W sumie wymienionych zostanie 35 nowoczesnych syren alarmowych. Dotychczas wymieniliśmy ich 26. Mówię o nowoczesnych, to znaczy takich, które pozwalają nie tylko na sygnał głosowy, ale także sygnał dźwiękowy i sygnał głosowy. To, co dla mnie bardzo ważne, ten program składa się z kilku komponentów. Pierwszy to, tak jak powiedziałem, wymiana na terenie województwa podlaskiego w sumie 50 syren alarmowych. Do tego dochodzi budowa nowoczesnego systemu łączności, który będzie spójny i kompatybilny i połączy wojewodę, wszystkie służby oraz jednostki samorządu terytorialnego na naszym terenie. Ale to, co ważne w tym systemie, jest to, że on także działa poza tym takim, powiedziałbym, tradycyjnie istniejącym systemem łączności. Więc kiedy przestaje ten tradycyjny system łączności działać, ten, który budujemy w naszym regionie, będzie także działał, dając bezpieczeństwo i możliwość szybkiego reagowania służbom, ale także docierania z informacją do opinii publicznej. No i tym trzecim elementem, także bardzo istotnym tego całego systemu, jest budowanie masztów. One powstaną w 4 powiatach w naszym regionie.
2: Podczas konferencji prezydent Białostoku Tadeusz Truskalaski podkreślił, że город powinien być gotowy do tego, aby mieć taką systemę. І нагадаў пра апошнія падзеі, калі паветраная пагроза закранула і польскую прастору.
3: У województве подласкім ёсць 376 сірэн алармовых, з чаго понад 1/4, чылі 99, знайдуе сі в Białymstoku. Так, як пойдзе пан воєвода, 26 плюс 9 то 35, бо то 9 будзе вымінены в наступным року. 36 ўжо стало вымінённых і застане около 1/4, 28 з тых сірэн старого типу. Te nowe syreny są o tyle ważne, ponieważ mogą nadawać sygnał dźwiękowy, który jest bardzo słyszalny, ale również sygnał głosowy. Będą one przetestowane przy okazji, no już za 2 dni, 1 sierpnia będą włączone syreny o godzinie 17 w godzinie W, ale niedawno mieliśmy właśnie okazję sprawdzenia tego systemu, czy wszystko działa. Jak ważne jest temat ostrzegania, moglibyśmy się nawet przekonać ostatniej nocy. Oczywiście nie mówię tutaj tylko o mieście Lwów, które zostało zaatakowane bardzo mocno przez Rosję, ale również jedno z tych urządzeń, dron czy inne, leciało w naszą przestrzeń powietrzną i tam też te syreny zostały uruchomione. W związku z tym musimy być właśnie gotowi na to, żeby mieć system, ale też, żeby mieszkańcy mogli umieć odczytywać te sygnały, dlatego też właśnie są próbne alarmy, są informacje. Oczywiście Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma możliwość dotarcia do każdego.
0: Жыхараў Беластока просяць не палохацца, калі 1 жніўня о 17 гадзіне яны пачуюць гукі сірэн. У гэты час будзе, па-першае, адзначацца дата выбуху warszawska powstania, ale odбудется так само выпробование новой системы попередживания. Модернизация системы в Адрасском воеводстве каштує 8,5 миллиона злотых. Środки на проект походять з європейського фінансування.

Pad rasonami zatrymali udzielnika sztohadowego zlotu. Ambasada Polszczu w Mińsku czasowa prypyniaje prijom zajał na afarmlenie i padałżenie karty palaka. Takija, gdy inszyja na winy rychtuje Anżelika Lalkowskaja i kap ich wam pieradać, paczakaje jeszcze 5 chwilin, bo już opraz 5 chwilin będzie 18 godzina u Polszczy i 19 u Białorusi.

są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane.